chcę, no. Z pozoru chcę, no. Bang, bang, bang. Shit. Aj, preda. Bang, ha. Aj, aj. Preda. Pepe, aj. Aj, aj, aj.